0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicą mija.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Noc z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało polskie myśliwce. Polskie służby tymczasem ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dziś projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, między innymi za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia szlabanu albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na środowy wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. No ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem i, co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie, w pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. Na termometrach od 20 stopni maksymalnie na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest po szóstej wtorek, 15 września, oficjalnie melduje się w kalendarzu, a my meldujemy się w studiu. Dzień dobry!
8: Cześć wszystkim! Najtrudniejszy krok tego tygodnia już za nami, poniedziałek odhaczony, więc dzisiaj wchodzimy na właściwe obroty z zupełnie nową energią.
7: Na termometrach we Włocławku i okolicach na razie spokojnie, kawa w kubkach dymi, a my dawkujemy najlepszą muzykę na idealny start tego dnia.
8: Podkręcajcie odbiorniki i witajcie wtorek razem z nami.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.
9: Wieczna jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z chmur, pandemii, Netflix.

0: patrzę na nietypowe święta na dzisiaj i uważam, że kalendarz idealnie trafił w nastroje.
1: Oho, a co tam dzisiaj świętujemy oprócz imienin Nikodema, Rolanda i Albina?
0: No, mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale przede wszystkim Dzień Olewania Systemu.
1: To brzmi jak absolutnie oficjalne przyzwolenie na to, żeby dzisiaj nie brać wszystkiego tak bardzo do siebie.
0: Dokładnie tak. Stawiamy wyraźną kropkę nad porannym stresem, zrzucamy presję i po prostu wrzucamy pełen luz.
1: Włączamy najlepszy podkład muzyczny i przechodzimy przez ten wtorek bez spiny, podkręcamy głośniki i lecimy dalej.
2: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

0: No to słuchajcie, mamy we Włocławku fajans, z którego naprawdę możemy być dumni, tylko no, trzeba pojechać do Warszawy, do Pałacu Kultury.
1: Bo tam wisi coś, czego raczej nie postawisz na półce.
0: Dwa monumentalne fajansowe żyrandole. Jeden ma około 12 metrów długości i składa się z setek ceramicznych elementów.
1: 12 metrów fajansu nad głową i ja bym tam nawet nie kichnęła.
0: Powstały ponad 70 lat temu we Włocławku według projektu Heleny i Lecha Grześkiewiczów.
1: Czyli nasze wazony i talerze mają trochę większego kuzyna.
0: No takiego, którego absolutnie nie próbowałbym stawiać na stole.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dużo pytań, niedużo odpowiedzi w sprawie drona znalezionego w Bałtyku. Ceny paliw nadal w górę, ale szanse, by wrócił CPN, są znikome. Nagrody dla najlepszych seriali rozdane. Powiemy, kto zdobył Emmy. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie rosyjska Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Być może wpadł do Bałtyku na wodach międzynarodowych i przydryfował w pobliżu polskiej plaży. To aktualne dane dotyczące drona znalezionego wczoraj na wysokości Rusinowa, niedaleko Darłowa w Zachodniopomorskiem. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Tymczasem myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zestrzelono wczoraj nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Blisko 8 zł średnio za benzynę 95, za litr oleju napędowego o złotówkę więcej i zdaniem ekspertów to kwestia czasu, kiedy te dwie psychologiczne bariery cenowe zostaną przekroczone. Kierowcy płacą, płaczą i tęsknią za rządowym programem CPN.
3: No, najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
4: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu nie stać.
1: Co niejako potwierdza minister finansów Andrzej Domański.
5: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Trwają jednak prace nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Z kolei PiS apeluje do rządu o interwencję i składa swój projekt o obniżce VAT do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Do 10:00 wstrzymane loty na lotnisku w Katanii na Sycylii. To już kolejna taka sytuacja w krótkim czasie i powód znów ten sam. Aktywność wulkanu Etna. Polskie MSZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą stał się serial Wdowia Zatoka, który zgarnął aż 6 statuetek w kategorii komediowej. Łącznie pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, nagrodzono aż w 14 kategoriach. Widow's Bay.
6: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
1: Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. W kategorii miniserial zwyciężyli Chętni na seks.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przewaga słońca na zachodzie, najwięcej chmur na wschodzie, tam może padać przelotnie deszcz. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy, przez 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 17 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada Komisja Ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok. A w Ekstraklasie trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie ósmej kolejki pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na piąte miejsce.
11: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny, ale nie myślimy już o niczym innym, tylko o tym, żeby zrewanżować się Pogoni za poprzedni sezon.
10: Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze. A we Włoszech po 4 kolejkach Serie A dwie drużyny mają wciąż komplet punktów. To AS Roma, która pokonała wczoraj na wyjeździe Torino 2-0 oraz Inter po zwycięstwie w Mediolanie nad Udinese 5-3. Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył asystę. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu światowego rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton, dzięki temu, że dotarł aż do finału, jest teraz numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest od wczoraj Elena Rybakina, która wyprzedziła Arenę Sabalenkę, pokonując ją też w finale w Nowym Jorku. Ranking dobrze oddaje układ sił, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
12: Jeśli zdrowie będzie, to zdecydowanie od ubiegłorocznego WTA Finals to jest zawodniczka najlepsza, zwłaszcza na kortach twardych. One razem z Areną Sabalenką, można powiedzieć, dominowały tę rywalizację, bo zarówno zagrały w Australii, jak i tutaj. I też wzniosły, moim zdaniem, tenis kobiecy na wyższy poziom, bo dzisiaj jak zobaczymy sobie, na jakich prędkościach są te wymiany i jak mają dopracowane serwisy, tak nie było 3-4 lata temu.
10: Iga Świątek w najnowszym notowaniu rankingu spadła na 9 miejsce.
13: Jest parę minut po godzinie 7. Jeżeli stoicie w korku i patrzycie na tą szarówkę za szybą, no to mamy dobre wieści, no bo wrzesień odpuści po południu.
14: Szare chmury powoli odejdą, na licznikach stuknie przyjemne 20 stopni i wreszcie wyjdzie słońce. Więc do domu wracamy dzisiaj w zupełnie innych humorach.
13: No a na razie dobry kawałek, tak na rozruch, jedziemy.
9: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, 4 medale dla Pionka w ogólnopolskim turnieju w Lesznie. Zawodnicy włocławsko-brodnickiego klubu zdobyli 3 złota i 1 srebro.
1: A w finale wystąpiła czwórka reprezentantów Pionka i cała czwórka znalazła się na podium.
0: Jadwiga Rogacka, Ewelina Woszuk i Ryszard Lewandowski wygrali swoje kategorie, a Katarzyna Majewska była druga.
1: 3 złota i srebro. Bardzo konkretny wyjazd.
0: No można powiedzieć, że kule poleciały dokładnie tam, gdzie trzeba. I Ryszard Lewandowski wygrali swoje kategorie, a Katarzyna Majewska była druga.
1: 3 złota i srebro. Bardzo konkretny wyjazd.
0: No można powiedzieć, że kule poleciały dokładnie tam, gdzie trzeba.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 16. Gminny rajd rowerowy dla Julki oraz Poznań Szlak, czyli mobilne miasteczko Kopernika. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. 16. Gminny rajd rowerowy, odbywający się pod hasłem Jedziemy dla Julki, za nami. Uczestnicy pokonali liczącą 30 km trasę. Jednym z przystanków był najstarszy pomnik przyrody na terenie Gostynińsko-Włosowskiego Parku Krajobrazowego, czyli Dom Przypułkowy w Krzywym Lesie. Metą rajdu były tereny nad Malowniczym Jeziorem Lubichowskim. Uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz chorej dziewczyny, która traci wzrok. Mówi Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal.
2: Zobaczymy jeszcze, jak to się zakończy finansowo, ale cieszymy się, że możemy naszym takim rajdem wspomóc rodzinę, wspomóc to dziecko, które ma kłopoty. Mamy taką nadzieję, że nasi uczestnicy rajdu będą dobrymi darczyńcami, że w jakiś sposób jak gdyby wspomogą leczenie koleżanki naszej. No już teraz nie nasza akurat uczennica, bo już jest w szkole średniej, niemniej jednak jest to nasza mieszkanka.
1: Pierwotnie rajd miał się odbyć w czasie wakacji. Burza i porywisty wiatr pokrzyżowały plany organizatorów i wydarzenie przełożono na wrzesień, mówi Aneta Kwarcińska, sekretarz gminy Kowal.
3: Trasa jest naprawdę wyjątkowa, jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową. Uczestników mieliśmy około 130, mniej, bo zawsze lista nam się zamykała około 200-220 osób. No ale to też pora roku jest inna, tak? Więc myślę, że mimo takiej pory roku to bardzo dobre, duże zainteresowanie. Trasa była wymagająca, bo jechaliśmy w 60% przez las. Wyruszyliśmy tradycyjnie spod urzędu gminy w Kowalu, dojechaliśmy do Piekielnej Góry, Widuń, z powrotem pojechaliśmy pod dąb, który jest tutaj naszym takim miejscem, gdzie często rajdem odwiedzamy, i z dębu na Telążną, później lasem wracaliśmy tutaj do Jeziora Lubichowskiego. Cieszę się, że szczęśliwie, bez żadnego wypadku udało nam się tutaj dojechać.
1: Koniec rajdu oznaczał jednocześnie początek pikniku nad Jeziorem Lubichowskim. Na terenie stanęło wiele stoisk, w tym stoisko z tradycyjnym grillem. Na pikniku byli obecni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Rowerzyści mogli oznakować swoje jednoślady. Uczestnicy rajdu podkreślali, że połączenie rajdu z akcją charytatywną na rzecz Julki było świetnym pomysłem.
4: No i jak widać, to fajnie się udaje, wszyscy się tutaj świetnie jakby się organizują, tak?
5: Jak przebiegał sam rajd? Uczestniczył pan też w rajdzie? Jak to wyglądało? Pogoda dopisała, dla rowerzysty chyba idealna, nie było ani gorąco, ani deszczowo, ani zbyt zimno.
4: Oczywiście uczestniczyłem w rajdzie, tu jest rajd mój z kolei, chętnie tutaj wracam, no i tak jak właśnie widzimy, dzisiaj było super, no po prostu pogoda była wyjątkowa, nie ma upału, ale też nie jest zimno, rajd był troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale no droga była po prostu bardzo zróżnicowana.
6: Bardzo fajny rajd rowerowy, mi się bardzo podobał osobiście. Jestem tej drugi raz w tamtym roku i niestety mi się nie udało, byłam 2 lata temu. 2 lata temu się bardzo podobało, żałowałam, że rok temu nie mogłam przyjść i cieszę się, że w tym roku bardzo mogłam. Widzę, że ludzie się jednoczą, widzę jak jedziemy trasą rowerową i ktoś nagle zaczepia drugą osobę i oni nagle zaczynają rozmawiać i wywiązuje się potem z tego jakaś relacja, więc bardzo fajnie, że coś takiego jest w naszej gminie.
1: Udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych dla Julki. Do tego doszły pieniądze wrzucone do puszek, a wszystko to w ramach świetnej zabawy. W sobotę, 19 września w godzinach 14:18 na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się mini piknik astronomiczny Poznaj Szlak, mobilne miasteczko Kopernika. W programie m.in. pokazy sprzętu astronomicznego, obserwacja nieba, warsztaty astronomiczno-fizyczne, koło fortuny z nagrodami oraz rozmowy o Mikołaju Koperniku i jego czasach. Na uczestników czekać będzie również słodka strefa relaksu.
0: To jest Puls Włocławka.

0: No to kierowcy we Włocławku, uważajcie na zwężenia. Utrudnienia są m.in. na Brzeskiej przy Placu Wolności, przy Wojska Polskiego, na Bojańczyka, Borowskiej, Płockiej, Grunwaldzkiej i Starym Rynku.
1: Zwężenia są też na Wiejskiej, Weselnej, Zielnej i Pogodnej.
0: Uważajcie też na chodnikach, bo są m.in. na 3 Maja, Królewieckiej, Bulwarach, Grodzkiej, Jagiellońskiej i Płockiej.
1: Krótko mówiąc, trochę tych zwężeń jest.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Eskalacja rosyjskich działań, czy będzie polska odpowiedź? Rząd zajmie się karami dla łamiących przepisów na przejazdach kolejowych. Zmiany też na odcinkowych pomiarach prędkości. Pojawi się info dla roztargnionych. Marcin Krzemiński. To była kolejna noc z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie. Alarmujące SMS-y wysłano na Lubelszczyznę i Podkarpacie. Polskie wojsko znów poderwało myśliwce, ale żadna obca maszyna nie wdarła się do Polski. Nasze służby wciąż też badają drona znalezionego na Bałtyku. Przypomnę również, że w niedzielę w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, rosyjskie bezzałogowce uderzyły w stację paliw i lokomotywę pociągu towarowego. Eskalacja działań agresora stała się więc faktem. Wczoraj z premierem spotkali się szefowie kluczowych ministerstw, a także dowódcy wojska i służb. Ustalenia tych rozmów są tajne. Wiadomo, że odpowiedź będzie poważna, ale nie prowokująca. Z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnia:
2: państwo działa, służby są od tego, żeby przeciwdziałać sabotażom czy różnego rodzaju dywersjom.
1: Rząd planuje m.in. wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski. A jako że dziś wtorek, to już tradycyjnie od jakiegoś czasu rano zbierze się Rządowy Komitet Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli prezydenta. Sam prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale konkretów na razie brak. Łatwiej ma być stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Rząd zajmie się dziś zaostrzeniem kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. I tak zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące ma grozić za objeżdżanie opuszczonych zapór czy wjazd na tory przy czerwonym świetle. Zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata przy skazaniu za katastrofę na przejeździe kolejowym. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Z dodatkową informacją mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Filmowa kartka z kalendarza. Dziś 80 lat kończy Oliver Stone. Amerykański reżyser, scenarzysta i producent, laureat 3 Oscarów, twórca takich filmów jak Pluton, Wall Street, urodzony 4 lipca i JFK. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych, druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy, a na przeciwnym biegunie emeryci, którzy otrzymują co miesiąc 2 grosze, takie osoby, wynika z danych ZUS-u, mieszkają w województwach dolnośląskim i lubelskim.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W rejonach podgórskich około 17 stopni maksymalnie i tam dziś najchłodniej. Na wschodzie i północy 19, w centrum 22-25, na południowym zachodzie. Rano na wschodzie słaby deszcz i mrzawka, później miejscami przelotny deszcz. Na zachodzie przewaga słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0, są więc wciąż niepokonani w turnieju. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu. Wygrali gładko 3 razy po 3-0, ale dziś tak łatwo już nie będzie, mówi asystent Nikoli Grbicza, trener Maciej Kołodziejczyk.
8: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania i na takie spotkanie nastawiamy się również teraz. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku.
7: Dużą niespodziankę na Mistrzostwach Europy sprawiła wczoraj Grecja, pokonując Słowenię 3-1. To grupa A, w której niepokonani są wciąż Włosi i Czesi. Trwa za to koszmar Holendrów, którzy przegrali wszystkie mecze. Wczoraj lepsza po tiebreaku była Serbia. Magdalena Fręch pokonała Japonkę na Ohibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 Polki będzie Amerykanka Caroline Dolhite. A już za tydzień do gry powinien wrócić Jannik Sinner, lider światowego rankingu, który opuścił US Open, zgłosił się do turnieju rangi ATP 500 w Wiedniu. Piast Gliwice w meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy wygrał na wyjeździe z Radomiakiem 2-0 i awansował na 5 miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który w hicie weekendu pokonał Lecha Poznań. Kolejorze spadł na 3 miejsce, a druga jest Legia Warszawa. Tabelę wciąż zamyka Raków Częstochowa, choć w weekend wygrał pierwszy mecz w tym sezonie. A już jutro rusza Liga Europy. W fazie ligowej zagrają Jagiellonia i Lech. Zespół z Białegostoku zacznie jutro w Grecji od meczu z Olympiakosem Pireus. Kolejorze w czwartek zagra w Londynie z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka, bo Dziki Warszawa walczą awans do Ligi Mistrzów FIBA. W pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polska drużyna wygrała z BK Opawa 116-99. Pojutrze Dziki zagrają z VfR Ryga, który wygrał w zazerskim Landau Lions 105-88. Pewni udziału w fazie grupowej są mistrzowie Polski Legia Warszawa, którzy w grupie B zmierzą się z Galatasaray Stambuł, SIK Strasburg i Ciboną Zagrzeb.
9: Nasze radiowe zegary pokazują, że jest po 8:00. Wkraczamy w kolejną godzinę z konkretną dawką dobrej muzyki i jeszcze lepszym nastawieniem.
10: Dokładnie tak. Jesteśmy my w studiu, jesteście wy po drugiej stronie głośników i umówmy się, niczego więcej do szczęścia na ten wtorkowy poranek nie potrzeba.
9: Odpędzamy resztki senności, podkręcamy tempo i napędzamy was do działania na resztę przedpołudnia.
10: Bierzemy kolejny łyk kawy i lecimy z tą 8:00.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to jeżeli planujecie grzybobranie, to mamy dla was kilka miejscówek wskazanych przez grzybiarzy. Dębniaki, Dobiegniewo, Krzewęt, okolice Jeziora Czarnego i Wikaryjskiego.
1: I to tylko część tej listy, bo można wyskoczyć jeszcze na Łochocin, Wąkole, Stare Rybitwy, Bobrownickie Pole, Łęk Witoszyn, Wieniec czy okolice Jeziora Łuba.
0: No także jeżeli ktoś właśnie wyciąga koszyk z szafy, to najwyższy czas.
1: Tylko trochę się spieszcie.
0: No bo jak już powiedzieliśmy o tych miejscówkach na antenie, no to za kilka minut może się okazać, że grzybów tam nie ma, ale za to jest tłum ludzi z koszykami.
1: Trzymamy kciuki za pełne koszyki.
2: Po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: No i proszę bardzo, czytam właśnie, że 34 uczniów z trzech szkół w gminie Waganiec zostało nagrodzonych stypendiami za bardzo dobre wyniki w nauce. Wyróżnienia przyznano za systematyczną pracę i wysokie oceny.
1: Najwięcej stypendystów jest z zespołu szkół w Brudnowie, ale nagrody też trafiły do uczniów z Brachlina i Niszczew.
0: No i to jest chyba całkiem niezła motywacja, no bo uczysz się, pracujesz, a później przychodzi moment, kiedy ktoś mówi: proszę, oto stypendium.
1: Zdecydowanie lepszy finał niż zebranie z rodzicami.
0: No chociaż rodzice też dostali listy gratulacyjne.
1: Za wsparcie i zaangażowanie.
0: No i proszę, uczniowie dostali stypendia, rodzice listy, każdy wyniósł coś ze szkoły.
2: WPP na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: No to uwaga dla tych, którzy planowali dzisiaj wycieczkę do Konotopia. Figurka Matki Bożej Miłosiernej jeszcze przez jeden dzień pozostaje niedostępna dla odwiedzających.
1: Teren jest zamknięty z powodu prac konserwacyjnych.
0: No i tutaj bardzo ważna data, ponowne otwarcie jutro.
1: Więc jeżeli ktoś właśnie siedzi w samochodzie i mówi, jedziemy do Konotopia...
0: No to jeszcze chwila. Dzisiaj wycieczka może skończyć się bardzo szybko.
1: Jutro już za to można normalnie wejść, a wstęp jest nadal bezpłatny.
0: No i będzie można zobaczyć konstrukcję, która razem z postumentem ma 55,6 metra wysokości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Hipotezy dotyczące rosyjskiego drona nad polskim morzem to na start. Potem ograniczenie dostępności alkoholu, o tym w Sejmie. Krótkie spodenki w stołecznych autobusach już legalne.
2: Tylko żeby to było estetycznie.
1: Mowa oczywiście o spodenkach kierowców miejskiej komunikacji. Marcin Krzemiński. Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, by maszyna była wycelowana w Polskę, a dron nie był uzbrojony. Tomasz Fęskę.
3: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
4: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać i on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
3: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.

0: On sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
1: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
2: Siły rosyjskie uderzyły w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Posłowie rozpoczynają dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
2: Sejm podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga rodzice, macie jeszcze czas, by złożyć wniosek o pieniądze na wyprawkę szkolną, czyli 300 zł z programu Dobry Start. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można przesłać wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. Na to kierowcy warszawskich autobusów czekali od dawna. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
4: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
2: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Łatwe spotkania już się skończyły. Polscy siatkarze, którzy na Mistrzostwach Europy rozbili do zera Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, zagrają dziś z Ukrainą, która także wygrała wszystkie mecze. Stawką tego pojedynku jest prawdopodobnie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Szykujemy się na trudny mecz, mówi libero Maksymilian Graniczny.
7: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
6: Mecz Polska-Ukraina dziś o 18:00 w Sofii. Największa nadzieja piłkarskiej kadry wraca do gry. Oskar Pietuszewski wrócił do normalnych treningów i zdaniem portugalskich dziennikarzy będzie do dyspozycji trenera już w najbliższy weekend. A będzie to ważny mecz dla prowadzącego w tabeli FC Porto, bo mistrzowie kraju zagrają w niedzielę z Benficą Lizbona. Pietuszewski z powodu kontuzji mięśniowej nie zagrał jeszcze w tym sezonie żadnego meczu. We Włoszech dokończono wczoraj czwartą kolejkę Serie A. Niespodzianek nie było. Trzy pierwsze drużyny w tabeli wygrały swoje mecze. Inter ograł Udinese 5-3, Roma pokonała na wyjeździe Torino 2-0, a Como wygrało z Parmą 2-1. W Anglii świetny start sezonu notuje Leeds, które nie przegrało jeszcze meczu. Wczoraj wygrało z Newcastle 4-1 i awansowało na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Nieudany debiut nowego trenera Radomiaka. W pierwszym meczu pod wodzą Rafała Grzyba zespół z Radomia przegrał z Piastem Gliwice 0-2.
8: Biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, myślę, że ten mecz był na tyle otwarty, że każda z drużyn stworzyła swoje sytuacje. Akurat w tym spotkaniu to Piast zadał dwa ciosy, które pozwoli tutaj zwyciężyć. Mamy parę rzeczy, które musimy poprawić, żeby ten zespół lepiej funkcjonował.
6: To był mecz kończący ósmą kolejkę Ekstraklasy. Piast dzięki wygranej awansował na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest Górnik Zabrze, który dziś wieczorem zagra w Kielcach z Koroną w zaległym meczu drugiej kolejki. Z kolei w Częstochowie czeka nas mecz z trzeciej serii spotkań. Ostatni w tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: 20 stopni maksymalnie na Podlasiu, Pomorzu i Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Przelotnie może padać na wschodzie kraju, w pozostałych regionach raczej pogodnie i dużo słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: 9 na naszych radiowych zegarach. Wtorkowy poranek mija nam gładko, a w głośnikach pilnujemy idealnego klimatu.
12: Bez spinania się, bez zbędnych nerwów, po prostu dobra muzyka, świetna energia i super ekipa po drugiej stronie radia.
11: No także jeżeli potrzebujecie jeszcze małego zastrzyku motywacji, no to trafiliście pod najlepszy możliwy akord, a w głośnikach pilnujemy idealnego klimatu.
12: Bez spinania się, bez zbędnych nerwów, po prostu dobra muzyka, świetna energia i super ekipa po drugiej stronie radia.
11: No także jeżeli potrzebujecie jeszcze małego zastrzyku motywacji, no to trafiliście pod najlepszy możliwy adres, także no zostańcie razem z nami.

0: No to proszę bardzo, mamy najpopularniejsze imię dla chłopców w pierwszej połowie tego roku. No wygrał Nikodem. Tak, wygrał i to jest tutaj... No to proszę bardzo, mamy najpopularniejsze imię dla chłopców w pierwszej połowie tego roku. No wygrał Nikodem. Tak, wygrał i to jest tutaj bardzo istotne.
1: Bo Nikodem oznacza zwycięzca ludu.
0: No i rodzice najwyraźniej nie chcieli zostawiać niczego przypadkowi.
1: 2665 chłopców dostało to imię.
0: No także dziecko jeszcze nie wyszło ze szpitala, a już ma pierwsze zwycięstwo na koncie.
2: Polsku.

0: No to teraz słuchajcie, bo są nowe dane o zarobkach i mam wrażenie, że właśnie powinniśmy przez chwilę porozmawiać o naszej pensji.
1: Dlaczego?
0: No bo średnie wynagrodzenie specjalistów i menadżerów wzrosło do 16 400 zł brutto.
1: No ładnie.
0: Najlepiej mają m.in. specjaliści od AI, cyberbezpieczeństwa i danych. W IT średnia to prawie 20 000 brutto.
1: To ja poproszę o podwyżkę.
0: O, ja też.
1: Tylko musimy znaleźć jeszcze kogoś, kto nam ją przyzna.
0: No i tutaj raport niestety nie podaje, w której branży to robią.

0: to ja tak przeglądam sobie teraz zdjęcia i widzę, że w Kruszynie ruszyła już budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. Ma być kryty basen, strefa spa, zjeżdżalnie, boiska, no i korty tenisowe.
1: Cały kompleks ma mieć ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych lustra wody.
0: No a inwestycja kosztuje ponad 159 milionów złotych.
1: Na razie jednak zamiast basenu mamy plac budowy.
0: No spokojnie, najpierw trzeba wykopać, żeby później było można gdzie pływać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw wciąż wyżej, rząd nie przewiduje powrotu do CPN-u. Potem premier Kanady w Europie, w tle wojna handlowa z USA i nasi siatkarze przed meczem z Ukrainą. Marcin Krzemiński. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3.
2: Ciężko?
3: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie!
1: Mówią kierowcy, a minister finansów Andrzej Domański dodaje, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
4: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
1: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Ministrowie obrony Polski i Litwy uzgodnili wspólne działania i mobilizację sił w celu wyjaśnienia okoliczności najnowszych incydentów z udziałem dronów w obu krajach. Wczoraj myśliwce NATO zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Premier Kanady Mark Carney rozpoczyna dziś 3-dniową wizytę w Europie. Dochodzi do niej w czasie wojny handlowej między Ottawą i Waszyngtonem. O północy w życie weszły kolejne amerykańskie cła na kanadyjskie towary. Do 50% wzrosły opłaty na kanadyjski ser, papier, stal czy aluminium. Tomasz Orchowski.
5: Wizytę w Europie premier Kanady Mark Carney rozpoczyna od Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem Andym Burnhamem. Jutro szef rządu w Ottawie wysłucha w Strasburgu przemówienia o stanie Unii, które wygłosi przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Dzień później sam zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Nie dążymy do tego, by być członkiem Unii Europejskiej. Chcemy zacząć rozmowy o wyjątkowym europejsko-kanadyjskim sojuszu. Wyznajemy te same wartości, mamy takie same priorytety. Mówił w CBC Mark Carney. Wall Street Journal donosił, że Ottawa rozważa możliwość członkostwa stowarzyszonego z 27. Miałoby chodzić między innymi o mieszkanie i pracę bez wiz.
1: Uwaga kierowcy, do 15 zamknięty będzie w obu kierunkach tunel w ciągu drogi S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Powodem jest konieczność przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Podróżni kierowani są na objazd drogą wojewódzką numer 320. 3 mecze, 3 wygrane, ale poprzeczka rośnie. Broniący tytułu nasi siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Ten pojedynek zdecyduje o wygranej w grupie, bo oba zespoły mają jak na razie komplet punktów.
6: Jest to drużyna, która na pewno mocno ryzykuje, szczególnie na zagrywce. To jest ich najmocniejszy punkt, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
1: Mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny. Mecz Polska-Ukraina o 18:00. Obie drużyny są już pewne awansu do 1/8 finału.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 20 stopni na Pomorzu przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku. Takie maksymalne temperatury. Przelotne opady deszczu możliwe na wschodzie, na zachodzie przewaga słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest parę minut po godzinie 10:00, no i tutaj jest pytanie do was, czy złapaliście już swoje rytmy, czy jeszcze walczycie o przetrwanie?
10: O cokolwiek dzisiaj walczycie w pracy albo w biegu na mieście, wrzucamy odpowiednie tempo, żeby to przedpołudnie zleciało wam miło i bez problemu.
9: Dobra muzyka w głośnikach robi swoje i co, lecimy dalej.
8: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.
11: Raz, dwa, trzy.

0: No to mamy teraz niesamowitą historię z Włocławka. Maria Gąsowska ma 81 lat i właśnie wróciła z Mistrzostw Świata Masters w Korei z 4 medalami.
1: 3 złotymi i 1 srebrnym.
0: I najlepsze jest to, że przygodę ze sportem Masters zaczęła dopiero po 70.
1: Po 70?
0: Tak, a teraz 3 razy została mistrzynią świata.
1: Ja chyba muszę przestać mówić, że na coś jestem za stara.
0: No ja po tych wynikach przestaję mówić, że jestem zmęczony.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Grupa Speed zatrzymała dwóch niebezpiecznych kierowców. Znamy wyniki matur poprawkowych oraz Straż Leśna rozpoczyna akcję Jesień 26. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Podczas działań na terenie powiatu inowrocławskiego policjanci grupy Speed ujawnili dwa poważne wykroczenia. W gminie Inowrocław 29-letni kierowca Mercedesa wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi. W gminie Dąbrowa Biskupia policjanci zatrzymali 38-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km na godzinę. Otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych, a funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy. Matury poprawkowe odbyły się pod koniec sierpnia. Mogły do nich przystąpić osoby, które nie zdały jednego egzaminu maturalnego w maju. Wcześniej należało złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dyrektora swojej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: 24-25 sierpnia to dwa dni dla matur poprawkowych. Wszyscy maturzyści, którzy nie zdali czy nie osiągnęli tych wymaganych 30% na jednym z jednego przedmiotu, mogli w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. We Włocławku, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, 97 maturzystów zdeklarowało się, aby przystąpić do sierpniowej poprawki.
1: We Włocławku maturę poprawkową zdały 64 osoby, czyli około 66%. Głównie poprawiono matematykę.
2: Były też osoby na drugiej kolejności, jeżeli chodzi o zdawalność poprawkowych matur, był język angielski, a na trzecim miejscu język polski, ale to nie znaczy, że po prostu było takie proporcje były osób, które z poszczególnych przedmiotów nie osiągnęły 30%.
1: Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych można odebrać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia. Do 18 października na terenie Lasów Państwowych w całej Polsce prowadzona będzie akcja Jesień 26. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z lasów, ochrona przyrody i leśnej infrastruktury oraz przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu. Jesienią lasy odwiedza więcej spacerowiczów, rowerzystów i grzybiarzy, dlatego Straż Leśna zwiększy działania prewencyjne i kontrolne. W razie potrzeby do akcji mogą dołączyć także m.in. policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Mundurowi podkreślają, że działania mają przede wszystkim zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom i zapewnić wszystkim bezpieczny wypoczynek w lesie.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: całe popołudnie.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy za każdy sygnał, za wiadomości i za to, że spędziliście z nami ten wtorkowy poranek.
0: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, kłaniamy się nisko i życzymy Wam udanej reszty dnia.
1: Do usłyszenia, cześć!
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dron znaleziony w Bałtyku nadal na plaży. Powiemy co dalej. Zakłócenia ruchu kolejowego w Holandii jest podejrzenie sabotażu. Za chwilę też prezes PiS o aferze zonda krypto. Marcin Krzemiński. Wciąż na plaży pod Rusinowem dron znaleziony wczoraj przez wojsko. Maszynę przebadali w nocy wojskowi chemicy, teraz zajmą się nią saperzy. Dopiero wtedy dron będzie mógł być wywieziony z plaży do dalszych analiz, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Dron jest zabezpieczony na plaży w wyznaczonej i chronionej przez policję strefie bezpieczeństwa. Cały czas na miejscu jest żandarmeria wojskowa, która koordynuje akcję. Teraz trwa procedura analizy i oceny pirotechnicznej.
1: Bezzałogowiec to najprawdopodobniej nowa wersja rosyjskiego drona Gerbera. Najprawdopodobniej wpadł do morza daleko od polskiego brzegu i przydryfował w stronę brzegu, gdzie znalazły go służby. Poważne zakłócenia ruchu kolejowego w porannych godzinach szczytu w Holandii. Do torów w co najmniej 20 miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Zarządca kolejowej infrastruktury podejrzewa sabotaż. Najbardziej dotknięte zostały połączenia do Utrechtu. Duński minister spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze. To po tym, gdy rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych na Morzu Bałtyckim. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na wodach międzynarodowych na południe od duńskiej wyspy Falster podczas rutynowej misji fotograficznej. Jedna z dwóch flar przeleciała bardzo blisko duńskiego śmigłowca. Są dokładne dane o sierpniowej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 3,4% porównując rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie afery zonda krypto. Prezes PiS nie mówił jednak o dzisiejszych doniesieniach TVN24 i Wirtualnej Polski, według których panem X wspomnianym z sejmowej mównicy przez Donalda Tuska jest szef telewizji Republika. Kaczyński podzielił się za to kilkoma ogólnymi refleksjami na temat afery.
3: I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska. I to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
1: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragmenty przesłuchania szefa giełdy zonda krypto, Przemysława Krala. Z cytowanych dokumentów wynika, że pan X obiecał biznesmenowi ułaskawienie po ewentualnym zwycięstwie Karola Nawrockiego. Ważne nie tylko dla kierowców. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
4: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni.
1: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum, 25 na południowym zachodzie. Takie maksymalne temperatury. Przelotny deszcz może padać na wschodzie, na zachodzie dużo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, dziś moimi i Państwa gośćmi są Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz. Zacznijmy od Rafała.
9: Opowiedz nam, jak wyglądają Wasze treningi, jak wyglądają Wasze spotkania?
10: Spotkania zaczynamy gdzieś w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach.
9: Ile osób liczy Wasza drużyna i jak często udaje Wam się spotykać?
10: Jeżeli patrzymy na zespół seniorski, to liczy 15 zawodników. Jeżeli liczymy wszystkich zawodników, którzy są, no to około 40.
9: Jak często się spotykacie? Słyszałam, że jesteście tak naprawdę z całej Polski, a nawet i z zagranicy.
10: Tak, zgadza się. Jest rozstrzał po Polsce dość duży. Spotykamy się, tak jak wcześniej mówiłem, weekendowo na takich mini zgrupowaniach. Każdy przyjeżdża na 1, 2, 3 dni, w zależności jak to dysponuje czasem.
9: A jak planujesz te treningi jako trener? Są dostosowane do czasu, takie wdrożeniowe na początek, rozpoczęcie sezonu wyglądają inaczej, później wyglądają inaczej. Jak prowadzisz te treningi?
10: Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się na przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
8: Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną.
7: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: I wracamy po przerwie.
2: Powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem. Od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność. A jeżeli chodzi o jak długo? W Choczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze tak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki, skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się zakochałem.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Choczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
1: Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę z Rafałem Sarwacińskim i Dawidem Bąkiem. Przejdźmy teraz do Dawida, prezesa i założyciela klubu.
2: Opowiedz nam, jak tutaj powstał ten klub, skąd pomysł na założenie jego, jak to wyglądało od początku?
3: Powiem tak, zawsze interesowałem się sportem, przede wszystkim piłką nożną. Historia jest taka, że w 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
2: Opowiedz nam o swoich sukcesach, jak to wyglądało na przestrzeni tylu lat twojego działania.
3: Powiem tak, klub został założony w 2015 roku. Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
3: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
1: Czas na krótką przerwę muzyczną. Za chwilę wracamy na antenę.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Jesteśmy już z Wami na antenie, kontynuując naszą rozmowę.
2: Powiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są Wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
3: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda. Jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale. Powiem tak, często już od, powiedzmy, końca marca, początku kwietnia, tak jak się zaczyna, powiedzmy, ładna pogoda w Polsce, staramy się robić otwarte treningi, ogłaszać się w naszych social mediach, aby zachęcić młode osoby do przyjścia. Myślę, że tu jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo ktoś przychodzi i ten sport po prostu pokocha, albo twierdzi, że to nie jest to, bo woli grę na trawie i wtedy jest go ciężko przekonać. Natomiast doświadczenia przez tyle lat udało się naprawdę wielu fajnych osób, powiedzmy, zwerbować do gry w Beach Soccera i są z nami do tej pory.
2: Wydaje mi się, że to bieganie po piasku jest mega trudne i ciężkie. Wymaga na pewno dużej kondycji, jak pracujecie nad tą kondycją, no tak naprawdę, żeby utrzymać ją do sezonu.
3: Dokładnie tak, jakby jest to na pewno trudne i jest to duży wysiłek dla zawodników, dlatego też tacy zawodnicy muszą być przede wszystkim cały rok w grze. To nie jest tak, że pomimo, że Beach Soccer w Polsce trwa od maja do sierpnia, to ci zawodnicy tylko wtedy trenują. Oni są praktycznie przez cały rok w grze, jak nie na futsalu, na hali, to grają w piłkę na dużym boisku, ale muszą być cały czas w treningu, dodatkowo siłownia, aby być na ten sezon przygotowanym i mocnym i móc walczyć właśnie o najwyższe cele.
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli dziś Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji w sierpniu. Niemiecki rząd wstrzymuje wyjazdy polityków na Ukrainę pociągami. Rycerze zrobią sobie w ten weekend pod Grunwaldem jesień średniowiecza. Miriam Lipińska, 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa i to pomimo dwutygodniowego obowiązywania pakietu CPN. W zeszłym miesiącu benzyna była aż o 20% droższa w porównaniu rok do roku, a diesel o 30%. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność, w sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej. Były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. A rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i właścicieli firm transportowych. Jak mówią, przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna, a prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu.
2: Jeżeli samochody firmy zużywają na przykład 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy.
1: Mówi Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej. Przewoźnicy podkreślają, że nie mogą w nieskończoność podnosić cen swoich usług, bo wtedy stracą klientów i zlecenia. Jeśli paliwo nadal będzie drożeć, część firm może być zmuszona ograniczać flotę, zwalniać pracowników, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność. 12-miesięczny okres przejściowy. Tyle czasu dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na zmiany w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tak zwane kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasu pracy lekarzy w publicznym systemie. Dyrektor szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
3: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
1: Pierwotnie resort zdrowia zakładał, że nowe zasady dotyczące wynagrodzeń wejdą w życie od początku przyszłego roku. Zagranica. Czołowi niemieccy politycy nie będą na razie jeździć na Ukrainę koleją, informuje Der Spiegel. To reakcja władz w Berlinie na niedzielny atak rosyjskiego drona na pociąg pasażerski na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. Dotychczas z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą niemieccy politycy podróżowali do Kijowa m.in. nocnymi pociągami wyruszającymi z Polski. Teraz jednak te wyjazdy zostaną wstrzymane do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa. I na koniec zmieniamy temat. Najlepsi rycerze ponownie powalczą pod Grunwaldem. W najbliższą sobotę odbędzie się tam turniej Jesień Średniowiecza. Zawodnicy z całego kraju będą rywalizować o punkty rankingowe, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
4: My zamykamy polską ligę turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają tutaj, żeby zdobywać punkty do kadry Polski.
1: W tym roku walki rycerskie będą biletowane. Podczas wydarzenia będzie też pokaz ginących zawodów, takich jak kowalstwo czy garncarstwo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca dziś na zachodzie, w pozostałych regionach sporo chmur na niebie, ale tylko na północnym wschodzie może z nich przelotnie padać deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wtorkowe popołudnie. Dość sporo dzieje się w naszym regionie w tym tygodniu. O tym sobie będziemy mówić. Oprócz tego, albo przede wszystkim, przepraszam, przede wszystkim mnóstwo muzyki i nawet bycie w pracy staje się odrobinę przyjemniejsze. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, hej!
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

15 dzień września, ależ to zleciało, nie? I z ważnych świąt, z bardzo ważnych świąt, to mamy Dzień Doceniania Żony. Ale w tym przypadku to mam nadzieję, że to po prostu dzień jak każdy inny. Natomiast mamy też Dzień Majonezu. No i wiadomo, w Polsce trwa debata raz na jakiś czas, zwykle przy jakichś świętach, który majonez jest najlepszy. No i który dziś powinien świętować, no? No wiadomo, że ten dobry powinien świętować dzisiaj, bo ten drugi to robi to raczej na dzień octu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska. Oraz szlachetna paczka szuka wolontariuszy w regionie. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Mały chodecz, a sukces, o którym usłyszała cała Polska. Zgoda Chodecz Beach Soccer Team została w tym roku brązowym medalistą Mistrzostw Polski w piłce nożnej plażowej. Klub powstał w 2015 roku, a jego historia zaczęła się jeszcze wcześniej, od boiska, które w Chodczu zbudowano w 2003 roku. Mówi Dawid Bąk, prezes i założyciel Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
2: W 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
1: Dziś drużyna występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Droga do tegorocznego medalu nie była jednak łatwa. Po pierwszym turnieju Zgoda zajmowała miejsce w strefie spadkowej. W kolejnych meczach odrobiła straty i awansowała do finału Mistrzostw Polski, gdzie wywalczyła trzecie miejsce. Zespół tworzą zawodnicy z różnych części kraju, a także z zagranicy. Seniorzy to 15-osobowa kadra, ale w całym klubie trenuje około 40 zawodników. Ze względu na to, że mieszkają w różnych miejscach, spotykają się głównie w weekendy. Mówi Rafał Sarwaciński, grający trener Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
3: Spotkania zaczynamy gdzieś w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach. Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
1: Treningi na piasku mocno różnią się od tych na trawie. Zawodnicy pracują nad kondycją, siłą i taktyką, a przygotowania do sezonu tak naprawdę trwają przez cały rok. Dla niektórych wszystko zaczęło się jednak znacznie prościej, od zwykłego przyjścia na pierwszy trening. Mówi Wiktor Kubiak, bramkarz Zgoda Chodecz Beach Soccer Team.
4: Mieszkam po prostu na miejscu, chciałem spróbować nowego sportu, no i przyszedłem na trening i zacząłem po prostu grać. Gram już od 5 lat.
5: Czy wcześniej grałeś na trawie, czy ta styczność z tą piłką taką plażową była dla ciebie czymś nowym?
4: Styczność z piłką plażową była czymś nowym, ale na trawie grywałem już od wielu lat i po prostu chciałem spróbować coś czegoś nowego i tak wyszło, że akurat u mnie my się zrobili boisko, no i zacząłem grać.
5: I powiedz, jakie twoje odczucia? Czy gra na trawie jest fajniejsza, czy wolisz jednak, jak już spróbowałeś tej piłki plażowej?
4: Wydaje mi się, że porówno, bo i tutaj uwielbiam grać, i tutaj uwielbiam grać, ale jednak jak przychodzi lato, przychodzą ciepłe miesiące, no to jednak czeka się na ten piasek i jest taki wyczekiwany sportem bardziej przeze mnie.
1: Teraz przed Zgodą kolejne wyzwanie. Utrzymać skład, rozwijać drużynę i ponownie walczyć o medale. A klub już zapowiada otwarte treningi, na które chce zapraszać kolejnych mieszkańców Chodcza i okolic. W województwie kujawsko-pomorskim wciąż brakuje niemal 250 wolontariuszy szlachetnej paczki. W ubiegłym roku dzięki ich zaangażowaniu pomoc otrzymało ponad 1200 rodzin z regionu, a wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 4,5 miliona złotych. Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i pomagają przygotować wsparcie odpowiadające na ich konkretne potrzeby. Najważniejsze są chęć działania i czas dla drugiego człowieka. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się poprzez stronę szlachetnej paczki.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Nie chcemy inwestować. My, Polacy, nie chcemy inwestować. Według badań i statystyk wychodzi na to, że jesteśmy bardzo ostrożni. Boimy się po prostu, że jak gdzieś się wsadzimy pieniądze, to tylko i wyłącznie stracimy. No po prostu pesymistycznie podchodzimy do tych rzeczy. Widziałem natomiast inny artykuł, że chętnie inwestujemy w energię, różne paliwa i tak dalej. No i to jest fakt, bo ja inwestuję co miesiąc w elektryczność, w gaz oraz w paliwa. Konkretnie to na stacji paliw oraz wtedy, kiedy rachunki mi przychodzą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
2: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów stajemy.
1: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
3: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanych grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
1: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa Śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju, w województwie dolnośląskim i lubelskim.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północnym wschodzie może dziś przelotnie padać deszcz. Na razie tylko na zachodzie słonecznie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale po południu i tam wyjrzy słońce. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Czy w naszym regionie są grzyby, czy nie ma? O tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Jesteśmy po 13. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: Sezon grzybowy trwa. Niektórzy mówią, że jest duży wysyp, inni mówią, że w ogóle grzybów w naszym regionie póki co nie ma. A jak to wygląda naprawdę? Powstała taka strona, gdzie grzybiarze mogą zaznaczać, w jakich miejscach jest dużo, a w jakich mało. No i oczywiście chciałbym, żeby to jakoś działało, ale mój rodzony dziadek, gdy tylko się dowiedział o tej stronie, ogarnia trochę komputer, wszedł, znalazł tę stronę i tam, gdzie ostatnio zebrał pół bagażnika, zaznaczył, że nie ma nic. No, mój dziadek typowy grzybiarz. Nie zbiera po to, żeby mieć grzyby, tylko żeby nikt inny nie zebrał. Ale może w ogóle to jest patent, wchodzić na tę stronę i jechać tam, gdzie inni zaznaczyli, że nic nie ma.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Od dzisiaj nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Za co funkcjonariusze mogą ukarać, jeśli chodzi o zmotoryzowanych? Za niezastosowanie się do poleceń, w tym przypadku 500 zł. No i też za wykroczenia na przejeździe kolejowym. Tutaj kara to nawet 2000 zł i od dziś mogą karać za to również strażnicy miejscy. W dodatku będą kontrolować też sprzedaż napojów energetyków, czy nie są sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia. I taka kontrola będzie mogła być prowadzona m.in. na terenie szkół, czy też będą kontrolowane automaty. Czy nie są tam sprzedawane też energetyki osobom poniżej 18 roku życia? A najlepsza energia i najzdrowsza, to wiadomo, płynie z muzyki i tej u nas nie brakuje. Wracamy do grania.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

czego się boimy? Dentysty. A czego u dentysty boimy się najbardziej? Oczywiście rachunku. Ale moi drodzy, to się może zmieniać, ponieważ przeprowadzono już testy robota dentysty. No a ten, no chyba będzie tańszy, nie? Póki co usuwał ubytki i szło mu to podczas tych testów całkiem dobrze. Czyli jednak to prawda, sztuczna inteligencja będzie się nad nami znęcać. Borowaniem.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce, GUS podał dane. Kolejarze przywrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych. Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach, biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiSu, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził teraz, rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
2: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
1: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka triumfatorem gali rozdania nagród Emmy. Zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
3: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
1: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu Noah Wyle odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Na północnym wschodzie przydadzą się dziś parasole, tam możliwy przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach padać nie powinno, choć w większości regionów na razie niebo się chmurzy. Słonecznie póki co na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy już po 14:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o dzisiejszym wydarzeniu w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Tam spotkanie autorskie i oprowadzanie po wystawie plakatów. Wstęp jest wolny, więcej szczegółów za moment.
6: Popołudnie. Tygodnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Tutaj dziś o 17:00 odbędzie się spotkanie autorskie i oprowadzanie po wystawie Make Lubczyk Not War. To z Ryszardem Kajzerem. Artysta opowie o swojej twórczości, podejmowanej tematyce oraz drodze artystycznej. Ryszard Kajzer jest autorem plakatów prezentowanych na tej wystawie. Podczas spotkania przybliży kontekst powstawania swoich dzieł i oprowadzi uczestników po ekspozycji. Dziś godzina 17:00, Galeria Sztuki Współczesnej przy ulicy Miedzianej, wstęp jest wolny.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś gościem radiowego studia jest poseł Lewicy Piotr Kowal. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
1: Panie pośle, początek roku szkolnego i nowy obowiązek na uczniach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Nowy przedmiot już w tym roku obowiązkowy, mówimy o edukacji zdrowotnej.
2: Tak, w tym roku na szczęście obowiązkowy, dlatego że przypominam, że w zeszłym roku ta edukacja zdrowotna została wprowadzona do szkół jako przedmiot fakultatywny. Ja nie ukrywam, jako wiceprzewodniczący Komisji Dzieci i Młodzieży, jako poseł Lewicy, jasno mówiłem, ten przedmiot od początku powinien być obowiązkowy. Dlaczego tak się nie stało? Krótkie tylko przypomnienie, dlatego że środowiska konserwatywne protestowały, bo jednym z elementów tego edukacji przedmiotu była edukacja seksualna. No, nie bądźmy hipokrytami, to też jest część naszego życia i lepiej, jeżeli młodzi ludzie dowiedzą się o tym od osób, które są do tego przygotowane, żeby o tym mówić, niż z internetu, czy z jakichś innych źródeł, które często po prostu przedstawiają stan fałszywy, a nie ten prawdziwy, jak ta kwestia edukacji zdrowotnej i seksualnej wygląda. Ale dobrze, mamy pewien kompromis, to znaczy sytuacja dzisiaj wygląda tak, że w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej i później w szkołach ponadpodstawowych będziemy uczyć edukacji zdrowotnej jako już obowiązkowej, z wyłączeniem tego komponentu seksualnego.
1: Edukacja seksualna
2: będzie fakultatywna, jeżeli uczniowie czy rodzice, bo uczniowie pełnoletni, a rodzice do ukończenia 18 roku życia, będą decydować, czy na ten przedmiot posyłają, czy nie. On nie będzie oceniany, nie będzie wliczał się do tak zwanej średniej. Natomiast żebyście Państwo mieli świadomość, czym będzie zajmować się ten przedmiot edukacja zdrowotna. To jest przede wszystkim kwestia edukacji w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. To jest szalenie istotne w dzisiejszych czasach, szczególnie właśnie ten aspekt psychiczny. Ale to też kwestia właściwego odżywiania, informacji na temat tego, jak należy się bezpiecznie odżywiać. Też informacja o aktywności fizycznej, jaki ma dobry wpływ. Kwestia dojrzewania. Przecież młodzi ludzie dojrzewają. Muszą mieć profesjonalną informację, z czym się to dojrzewanie wiąże. Mamy kwestie w zakresie profilaktyki uzależnień. Młodzi ludzie są narażeni na bardzo różne, szczególnie w dzisiejszych czasach i przez, mam wrażenie, zbyt łatwy dostęp do pewnych substancji niedozwolonych, żeby mieli świadomość tego, nie na zasadzie takiej, że będzie to gdzieś tam informacja wyszła na plakacie, ale o konsekwencjach stosowania różnych środków, więc ta profilaktyka uzależnień też musi być wprowadzona. No i kwestia jeszcze bezpieczeństwa w internecie i swego rodzaju bezpieczeństwa społecznego, zdrowia społecznego. To znaczy, dzisiaj młodzi ludzie spędzają dużą część swojego życia w przestrzeni
1: wirtualnej,
2: internetowej. Tak. Tam są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, od tak zwanych fake newsów, po prostu na kontakt z osobami, które popełniają przestępstwa o charakterze albo finansowym, albo właśnie też seksualnym. Więc tutaj też ta informacja od najmłodszych lat, żeby nie udostępniać swoich danych, żeby potrafić odróżnić tą informację, którą się nam przekazuje, która jest prawdziwa, a która jest nieprawdziwa. Tego wszystkiego właśnie od tej 4 klasy podstawowej ma uczyć ten przedmiot wiedzy praktycznej. I chcę Państwu powiedzieć, to będzie 1 godzina, natomiast to będzie równie istotne, uważam, z perspektywy naszego życia.
1: Jeszcze powiedzieć, że w tej edukacji zdrowotnej będzie mowa o higienie, wydawać by się mogła, że w dzisiejszych czasach
2: ma pani
1: jest to jakby oczywiste i mówić o tym nie trzeba.
2: Ale wiemy, że nie zawsze. Prawda? Ale jednak, więc kwestia higieny osobistej i tego, jak dbać o własne ciało, również będzie zawarta w tym przedmiocie. Więc oczywiście takie przedmioty jak język polski, angielski, matematyka są szalenie istotne, natomiast umiejętność zadbania o siebie, o swoje ciało, o swoje zdrowie z perspektywy całego życia jest równie ważna. Więc dobrze, że ten przedmiot staje się, tak jak Lewica postulowała, obowiązkowy. Natomiast jest ta kwestia tego komponentu seksualnego. On będzie, tak jak powiedziałem, fakultatywny i tutaj do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o decyzje dla rodziców czy pełnoletnich uczniów. Moja rada jest taka, żeby jednak skorzystać z możliwości uczęszczania na te zajęcia, choć rozumiem, że ze względu często na inne obowiązki też pozalekcyjne, po prostu tego czasu brakuje. Natomiast jeżeli ktoś ma taką możliwość, to apeluję o ten dobrowolny udział. Ja chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Internet właśnie w zakresie zdrowia, w kwestii dbania o siebie, jest pełen fake news. Odpowiedzialność też tutaj po stronie polityków, żeby promowali leczenie się u lekarzy, a nie gdzieś tam u jakichś dziwnych znachorów, to wszystko też będzie zawarte w tym przedmiocie, więc zwracam się tutaj do rodziców. Ja też jestem rodzicem. Jeżeli jest taka możliwość, nie zabierajmy dzieciom możliwości uczenia się o wszystkich aspektach swojego zdrowia, bo to, że teraz ta godzina mniej będzie, mówię o tym komponencie nieobowiązkowym, to później może się przełożyć po prostu na nasze kwestie naszego bezpieczeństwa. Podejdźmy poważnie do tego przedmiotu, bo jest naprawdę potrzebny. Mówią o tym specjaliści, mówią o tym badania, ale myślę, że świadomi rodzice również wiedzą, że oprócz tej rozmowy w domu na poszczególne tematy, to wsparcie ze strony szkoły będzie bardzo przydatne.
1: Często ta rozmowa w szkole może się kończyć również w domu z rodzicami.
2: Dokładnie, jako rozszerzenie tej wiedzy.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Wczoraj na polskim wybrzeżu znaleziono rosyjskiego drona. No i okazuje się, że dron jest już po badaniach. Stwierdzono, że nie ma w nim żadnego zagrożenia chemicznego, radiologicznego i biologicznego. Proszę bardzo, jak szybko na badania się załapał. A ja do specjalisty to muszę czekać 1,5 roku.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato? Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
2: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
1: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. heskobastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
3: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
1: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
4: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
1: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chwil ze słońcem na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, a na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie przez 21 na Mazowszu do 23 na Dolnym Śląsku i 25 w Lubuskiem.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W tym tygodniu Europejskie Dni Dziedzictwa i z tej okazji będzie można zwiedzać skarbiec fajansu z przewodnikiem. Za darmo, ale obowiązują zapisy. Więcej szczegółów za moment. Oczywiście w tej godzinie nie zabraknie też serwisu z informacjami z naszego regionu.
7: Południe po polsku na 101,4 FM.

0: tym tygodniu Europejskie Dni Dziedzictwa i w najbliższą sobotę odbędzie się bezpłatne zwiedzanie skarbca fajansu z przewodnikiem. Uczestnicy poznają około 150 lat historii włocławskiego fajansu oraz dzieje lokalnych fabryk. Wszystko będzie podzielone na dwie grupy. Pierwsza od 10 do 12, druga od 12.30 do 13.30. Co ważne, to są małe grupy po 15 osób, więc obowiązują zapisy. Zapisy pod numerem 54 427 02 60. Tak jak mówiłem, udział jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zapisać. To wydarzenie w najbliższą sobotę.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sanepid ma ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu. Po raz kolejny inwestycje mieszkaniowe we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku.
2: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza mieszkańców na wspólne grzybobranie. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska.
2: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 18 91 lub mailowo pod adresem zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl.
1: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Włocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloków. Była to najniższa oferta, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
1: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Włocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7.
1: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: tej godzinie wspominałem już o tym, że w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można za darmo zwiedzać włocławski skarbiec fajansu. Ale to nie wszystko, bo także w najbliższą sobotę z przewodnikiem będzie można zwiedzać wystawę w Muzeum Etnograficznym. Wystawę Autostradą do Wolności. Ta wystawa prezentuje efekty badań archeologicznych prowadzonych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej od końca lat 50. Na ekspozycji można zobaczyć zabytkowe przedmioty, archiwalne fotografie oraz materiały pokazujące, jak przez lata zmieniały się metody pracy archeologów. Zwiedzający poznają też kulisy pracy archeologów, od odkrywania stanowisk i dokumentowania wykopów, po naukowe opracowanie odnalezionych zabytków. To w najbliższą sobotę od 12 w Muzeum Etnograficznym przy Włocławskich Bulwarach.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
3: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
1: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W perspektywie tych najbliższych dni czy jesieni trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
6: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
5: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz możliwy dziś tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale padać nie powinno, a najwięcej słońca na zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W tym tygodniu będzie można zwiedzić włocławskie Obserwatorium Astronomiczne. Więcej szczegółów opowiemy za moment. Filip Waćkowski, cześć. Powiemy też o tym, że w tym tygodniu to raczej nie warto przekraczać dozwolonej prędkości, chociaż w sumie to nigdy nie warto, nie? Gramy oczywiście mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć!

tym tygodniu będzie można zwiedzić Włocławskie Obserwatorium Astronomiczne, a to ze względu na weekendowe wydarzenia na Szlaku Kopernikowskim. W najbliższą sobotę, 19 września, od 14 do 15 otwarte będzie Obserwatorium Astronomiczne przy ulicy Fredry. Czeka na Was ciekawy wykład o astronomii i obserwacji nieba. Przy sprzyjającej pogodzie będzie można zobaczyć plamy na Słońcu oraz Wenus. Obowiązują zapisy, można zrobić to osobiście w informacji turystycznej, która znajduje się na Włocławskim Dworcu, albo do niej zadzwonić.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Interwencja senatora dotycząca czasu pracy lekarzy i kompetencji Rady Społecznej oraz jak wygląda sytuacja w strefie płatnego parkowania. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławski szpital znów jest tematem dyskusji. Tym razem chodzi o czas pracy lekarzy i kompetencje Rady Społecznej Placówki. Senator Stanisław Pawlak, który zasiada w jej składzie, uważa, że potrzebne są większy nadzór i szersze uprawnienia Rady. Ostatnie informacje dotyczące pracy lekarzy skłoniły senatora do zwrócenia się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Jak podkreśla, odpowiedź inspekcji pokazuje również ograniczenia kontroli w przypadku lekarzy pracujących na innych zasadach niż umowa o pracę. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
2: Mnie zaniepokoiły dwie rzeczy. Po pierwsze, że uzyskałem odpowiedź od dyrektora szpitala o czasie pracy lekarzy, średnim czasie pracy lekarzy i o zarobkach lekarzy. I po drugie, że biorąc pod uwagę współpracę z obecnym dyrektorem szpitala, uważam, że rady społeczne, w której zresztą jestem członkiem od wielu lat, nie mają właściwych uprawnień, nie mają właściwych kompetencji.
1: Z odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy wynika, według senatora, że możliwość kontroli czasu pracy zależy od formy zatrudnienia. Pawlak zwraca też uwagę na dane dotyczące liczby przepracowanych godzin. Senator uważa, że przy takiej sytuacji potrzebny jest większy nadzór nad szpitalem. Chciałby też, aby więcej do powiedzenia miała sama Rada Społeczna. Dziś jej kompetencje są przede wszystkim opiniodawcze, a Pawlak przekonuje, że powinny pozwalać jej szerzej reagować na problemy związane z funkcjonowaniem placówki. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
2: Jak widać z tych uprawnień, nie ma żadnych decyzyjnych. Nie może zmienić planu finansowego, nie może nakazać dyrektorowi zwiększyć dochodów na przykład, czy zmniejszyć wydatków. A więc ten wynik finansowy, który w konsekwencji powstaje, no jest niezależny w ogóle od składu Rady Społecznej. Rada Społeczna ma tylko jeszcze jedno, rozpatrywanie skargi wniosków obywateli, którzy to piszą do dyrektora na pracę szpitala, ale tylko w zakresie pozamedycznym. Jeżeli chodzi o leczenie, Rada Społeczna już takich uprawnień nie posiada. Dlatego zaproponowałem, żeby poszerzyć kompetencje rad społecznych i odpowiedź mam również negatywną, że nie można w organach, w szpitalach takich jak we Włocławku czy w powiatach, gdzie nie ma spółek, a na szpital jest szpitalem wojewódzkim, to rady nadzorcze nie mogą występować. Jedynie tam, gdzie są spółki potworzone, no tak jak powiedzmy w Lipnie jest spółka z o.o., rada nadzorcza tam może funkcjonować i ma większe uprawnienia.
1: Większe uprawnienia rady, zdaniem senatora, miałyby pozwolić jej skuteczniej reagować na problemy zgłaszane przez pacjentów i pracowników. Włocławska strefa płatnego parkowania obejmuje tereny centrum miasta. Opłaty wynoszą złotówkę i 50 groszy za pierwsze pół godziny i 3 złote i 10 groszy za pierwszą godzinę postoju. W wakacje ubiegłego roku wymieniono stare, srebrne, wysłużone parkomaty na nowe. Mówi Agnieszka Trzoniec, kierownik biura strefy płatnego parkowania.
3: Mieszkańcy bardzo często zgłaszali nam brak możliwości płacenia kartą bankomatową w parkometrze, więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, miasto zleciło spółce Baza zakup nowych urządzeń. Kupiliśmy 75 sztuk urządzeń nowych, produkcji polskiej, które wyposażone są we wszelkie niezbędne udogodnienia. Tak, między innymi płatność kartą oraz system BLIK. Po roku użytkowania parkomatów możemy zauważyć, że płatności bezgotówkowe wzrosły znacznie i mieszkańcy bardzo chętnie chcą płacić bezgotówkowo kartą i wynosi to około 35% wszystkich wpłat w parkomatach.
1: Włocławski ratusz wprowadził kartę mieszkańca. Jednym z benefitów płynących z jej posiadania jest bezpłatne 30 minut parkowania dziennie w strefie płatnego parkowania. Poprzednie parkomaty były bardzo awaryjne. Często nie przyjmowały monet lub nie drukowały biletu z wykupionym czasem postoju. Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: Od jutra rozpoczyna się coroczna akcja Road Poll Safety Days. Do tego dołącza się też policja z naszego regionu. Informuje, że od jutra będzie więcej patroli ruchu drogowego, czyli krótko mówiąc, trzeba uważać, bo gdy noga zbyt ciężka, to portfel staje się podejrzanie lekki.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców. Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
2: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
1: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
5: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
6: To był dobry znak, tak?
5: Że one tak spokojnie wyszły. To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
1: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, choć niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: W internecie rozpoczęło się głosowanie na nowe cuda Polski, a tam dwie propozycje z Kujaw. Jakie i gdzie głosować? O tym opowiem za moment. Filip Weczkowski, cześć.

0: W internecie rozpoczęło się głosowanie na nowe cuda Polski. No i tam są też propozycje z naszego regionu, z województwa kujawsko-pomorskiego. I to nie tylko z Pomorza, tak jak na przykład Dom Legend Toruńskich, ale też z Kujaw. Konkretnie dwie propozycje: zespół Tężni i Ważelni Soli w Ciechocinku oraz Mysia Wieża w Kruszwicy. Głosowanie trwa na cudapolski.nationalgeographic.pl. No i trzymam kciuki za to, żeby propozycje z naszych okolic wygrały.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

nie chcemy inwestować. My, Polacy, nie chcemy inwestować. Według badań i statystyk wychodzi na to, że jesteśmy bardzo ostrożni. Boimy się po prostu, że jak gdzieś wsadzimy pieniądze, to tylko i wyłącznie stracimy. No po prostu pesymistycznie podchodzimy do tych rzeczy. Widziałem natomiast inny artykuł, że chętnie inwestujemy w energię, różne paliwa i tak dalej. No i to jest fakt, bo ja inwestuję co miesiąc w elektryczność, w gaz oraz w paliwa. Konkretnie to na stacji paliw oraz wtedy, kiedy rachunki mi przychodzą.

Kilkanaście minut do 17:00. W studiu jest już Patryk Jaromierski, który za chwilę przeprowadzi Was przez to wtorkowe popołudnie w rytmie przebojów, ale też z mnóstwem informacji z naszego regionu. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. My słyszymy się jutro. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
1: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to o 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
3: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
1: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
4: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
1: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
5: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
1: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni, ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu, uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
6: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponoć przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
1: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jest szansa na całkiem pogodny i nawet ciepły wieczór z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni. W nocy od 8 do 15, a jutro parasole przydadzą się na północnym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju nie powinno padać. Do tego bardzo ciepło, nad morzem około 20 stopni, a na południu nawet 26.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie trzy mecze bez straty seta. Ukraińcy mają na koncie też trzy zwycięstwa, ale gorszy bilans setów. W pokonanym polu zostawili jednak współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem coraz lepiej grająca Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze. To będzie realny sprawdzian naszej formy, mówi trener Korony Jacek Zieliński.
11: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli, to nie przypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
10: Mecz w Kielcach o 20:30. Zaległości nadrobiono także w Pucharze Polski. W ostatnim meczu pierwszej rundy pierwszoligowa Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Tym samym znamy już wszystkie kluby, które zagrają w 1/16 finału. Losowanie par w czwartek do grona 32 drużyn udało się wejść dwóm ekipom trzecioligowym, Tosiarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Magdalena Fręch pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1-6-4 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Guadalajarze. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 7 polskiej tenisistki będzie Amerykanka Caroline Dolleheit. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację m.in. z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
12: Dobry wieczór wszystkim. Mamy wtorek, 15 września. Nie wiem jak wy, ale ta szaruba przez większość dnia za oknem ewidentnie daje poczucie smutnej jesieni. Chociaż kalendarzowo to jeszcze nie ten czas. Ale co, na szczęście mam coś, co doda wszystkim energii na cały wieczór, czyli dobre brzmienie z głośników. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.

Znaleźli się słuchacze zmęczeni algorytmami streamingu, którzy wyciągają ze strychów stare, zakurzone kasety magnetofonowe. Zamiast idealnego dźwięku wolą charakterystyczny szum, plastikowe pudełka i ręczne przewijanie taśmy. Prawdziwi fani już szukają po szufladach sześciokątnych ołówków, bo bez nich wciągnięcie taśmy jest nieuniknione. Wygląda na to, że mordercze wciskanie przycisku Rewind stało się nowym ulubionym hobby polskich hipsterów.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sanepid ma ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu oraz kolejne inwestycje mieszkaniowe we Włocławku. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. O zdrowiu warto pamiętać w każdym wieku, a szczególnie wtedy, gdy zmieniają się nasze potrzeby i codzienne nawyki. Z myślą o seniorach włocławski Sanepid organizuje bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia w dojrzałym wieku. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku.
2: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję pod hasłem Przepis na zdrowie. Konferencja będzie miała miejsce 30 września bieżącego roku o godzinie 10.30 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Energetyków 30 we Włocławku. Konferencja Przepis na zdrowie odbędzie się z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i komforcie życia współczesnych seniorów. Podczas spotkania prelegenci podpowiedzą, jak kompleksowo zadbać o siebie w dojrzałym wieku. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 września bieżącego roku pod numerem telefonu 54 411 68 33. Konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie to doskonała okazja, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać pytania i spędzić czas w miłej atmosferze.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie przygotowane dla mieszkańców. W naszym regionie nie brakuje miejsc, w których można wybrać się na grzybobranie. Sezon na leśne zbiory trwa w najlepsze, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku zaprasza

0: mieszkańców na wspólne grzybobranie. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska.
1: Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kujaw na trzecią edycję akcji Chodźmy na grzyby. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września bieżącego roku. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 52 376 1891 lub mailowo pod adresem zapisy.wss.bydgoszcz@sanepid.gov.pl.
0: To okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu w lesie, ale także do zdobycia praktycznej wiedzy o grzybach i zasadach bezpiecznego grzybobrania. Organizatorzy przypominają, by do koszyka trafiały wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Wydarzenia są bezpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejne miejskie inwestycje mieszkaniowe we Wrocławku zbliżają się wielkimi krokami. Zaczęło się od osiedla Celulozowa, potem Brzeska, Maślana i 3 Maja. Kolejnym etapem będą bloki na osiedlu Michelin. Ratusz ogłosił przetarg na budowę w sumie 195 mieszkań przy ulicy Cienistej. Oferty złożyło 5 potencjalnych wykonawców. Wygrała firma Zabbud, która zaoferowała blisko 84 miliony złotych za wybudowanie bloku. Była to najniższa oferta, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
2: Wybraliśmy właściwie firma komunalna MBM wybrała najkorzystniejszą ofertę i w procesie budowy 195 mieszkań na tani wynajem, więc to jest projekt właściwie bliźniaczy do Celulozowej, tym razem na osiedlu Michelin, na ulicy Cienistej. Oczywiście to są budynki, które będą zrealizowane z prefabrykatów, czyli tak jak na Celulozowej. Mieszkania pod klucz, czyli w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. No i zakładamy, że w 2028 roku przekażemy klucze ich przyszłym najemcom.
0: Wybudowane zostaną 4 bloki. Będą miały 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Ratusz chce skupić się na Śródmieściu, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
2: No my będziemy skupiać się na obszarze rewitalizowanym, dlatego że w tym przypadku łączymy kilka tak naprawdę bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta celów i te cele wpisują się pięknie w strategię zarówno rozwoju Wrocławka, jak i gminnego programu rewitalizacji, więc będziemy chcieli przebudowywać. Tutaj w kolejce stoją kamienice na 3 maja 14, 3 maja 16, 3 maja 22, Tumska 5 i Tumska 7.
0: Trwa jeszcze procedura przetargowa na zabudowę kwartału Cyganka Brzeska.
3: Słuchacie Pulsu Wrocławka.

Mötley Crüe przypomnieli sobie, że ich debiut ma już 45 lat, więc to idealny moment na kolejny biznes. Zamiast wydać po prostu wznowienie, serwują fankom i fanom gigantyczne pudło pełne gadżetów i płyt winylowych. Choć w 1981 roku wydali własnym sumptem zaledwie 900 sztuk, teraz szykują wielki komercyjny zestaw. No cóż, ta nostalgiczna podróż do lat 80. tania z pewnością nie będzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy, mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów, w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Grege.
2: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
1: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest, domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
3: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
4: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
1: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie, wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
5: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych. Od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
1: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. finale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
10: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andriewa i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
11: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
10: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
11: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
10: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
12: Jest kilka minut po 19:00, wieczór trwa, a na naszej antenie nieustannie najlepsza muzyka. Zostańcie z nami.
8: Po polsku na 101,4 FM.

0: dzwon.
1: Macklemore uznał, że stadionowy koncert popowy to idealne miejsce na wygłaszanie politycznych przemówień. Właściciele obiektów od razu wpadli w panikę, grożąc odwołaniem występów, jeśli raper nie zniknie ze sceny. A polityczny wizerunek Eda Sheerana został wystawiony na ciężką próbę, a w sieci rozpętała się gwiazdorska wojna. Wygląda na to, że na gigantycznych obiektach bezpieczniej śpiewać po prostu o miłości, niż ruszać światowe konflikty.

0: Chemical Romance znów rzucają fankom i fanom obietnicę, że bardzo by chcieli nagrać wreszcie pełny album. Od reaktywacji zdołali wydać zaledwie jeden utwór, więc ich narzucone tempo pracy jest doprawdy zabójcze. Wokalista twierdzi ze sceny, że fani zasługują na płytę, ale na razie sam nie ma pojęcia, kiedy ona powstanie. Także zamiast świeżego materiału dostaniemy więc po raz kolejny odgrzewany The Black Parade w nowej, ładnej okładce.
1: Po polsku.

Rammstein wreszcie przypomniał sobie o nagraniach z Meksyku i wypuścił krótki teaser dla niecierpliwych fanów. No, trzeba było czekać całe lata, żeby niemal 150 minut pirotechniki i hałasu doczekało się wreszcie montażu. Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale przecieki mówią o kinowych seansach na początku listopada. Przygotujcie się na ogień na ekranie i głośny bas, który po raz kolejny mocno zatrzęsie kinowymi fotelami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Są już nowe szczepionki na zaczynający się właśnie sezon grypowy. Polscy siatkarze zakończyli już mecz z Ukrainą na Mistrzostwach Europy. Wygrali i to pewnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Prokuratura podejrzewa, że jako sekretarz stanu, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad służbą więzienną, działał na szkodę interesu publicznego. Więcej o tym Szymon Kępka.
2: Prokuratura zarzuca Michałowi W., że jako wiceminister sprawiedliwości przekraczał swoje uprawnienia i nie wykonywał właściwie swoich obowiązków. Chodzi o okres od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku, kiedy odpowiadał m.in. za sprawy służby więziennej. Śledczy twierdzą, że jego działania mogły zaszkodzić interesowi publicznemu, a on sam miał dzięki nim osiągnąć korzyści osobiste i finansowe. Po przedstawieniu zarzutów Michał W. został przesłuchany, polityk nie przyznaje się do winy. W całym śledztwie podejrzanych jest 6 osób.
1: Przed sądem w Stambule odbył się dziś protest przeciw represjom wobec osób homoseksualnych. Tamtejsza policja przeprowadziła w ubiegłym tygodniu naloty na bary gejowskie i domy aktywistów LGBT. Aresztowała blisko 50 osób. Według tureckiego rządu działanie to miało na celu ochronę wartości rodzinnych. Inaczej uważają zebrani demonstranci.
3: Jesteśmy tutaj, aby głośno powiedzieć, jak bardzo jest to nielegalne, bezprawne i niesprawiedliwe. To atak nienawiści. Istnienie organizacji LGBT nie może być traktowane jako przestępstwo.
1: Jak podaje portal Euronews, podczas dzisiejszego protestu policja zatrzymała kolejnych 150 osób. Do sytuacji w Turcji odniosła się wczoraj Unia Europejska. Wezwała Ankarę do poszanowania praw człowieka. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług od zdrowia przez edukację po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Bogoń-Hajkowska.
4: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. A propos zdrowia, otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego. Ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Odsetek spadł z 31% do 17%. Polscy siatkarze odnieśli kolejne pewne zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem wygrali z Ukrainą. Znowu 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Na razie w turnieju nie stracili nawet seta, ale to dopiero runda grupowa, potem może być trudniej. Dodajmy, że Mistrzostwo Europy, a Polacy bronią tytułu, daje kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro warto nacieszyć się pogodą, bo będzie bardzo ciepło, jak na środek września, od 20 do 26 stopni nawet na południu Polski. Sporo słońca na wschodzie, w centrum i na południu, na północy i zachodzie trochę więcej deszczu. Mówię, żeby się nacieszyć, bo czwartek ma być znacznie chłodniejszy, już poniżej 20 i trochę deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest kilka minut po godzinie 20. Połowa wspólnego wieczoru za nami, ale przed nami jeszcze więcej dobrej muzy i ciekawostek ze świata między innymi muzyki.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

George Harrison kupił tani sitar w londyńskim sklepie i spontanicznie postanowił wpleść go do piosenki. Zanim wypracowali ostateczne brzmienie, musieli zagrać ten utwór w studiu jeszcze kilkukrotnie. Dziś to wygrzebane po latach nagranie promuje potężne czteropłytowe wydanie pełne wersji alternatywnych. Muzyczny marketing Beatlesów po dziesiątkach lat wciąż działa na pełnych obrotach.

Żabson postanowił podbić polskie kino i szczerze ogłosił, że właśnie został profesjonalnym aktorem. Raper dopiero na lekcjach odkrył z wielkim szokiem, że granie ról wymaga czegoś więcej niż ładnego wyglądania. Tytuł filmu i postać na tę chwilę są tajne, ale miejmy nadzieję, że podoła.

Badacze z Cambridge udowodnili, że czytanie książek jest skuteczniejsze w walce ze stresem niż cokolwiek innego. Zamiast więc scrollować ekrany do trzeciej w nocy, wystarczy 5 minut lektury, by wasz mózg zaczął lepiej działać. Dzieci nagle zaczną lepiej sypiać, a seniorzy wyrolują demencję bez kupowania drogich suplementów z reklam. Ciekawe, czy są takie osoby, które pamiętają jeszcze, jak pachnie drukowany papier i do czego służy zakładka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Były wiceminister z zarzutami Michał Woś nie przyznaje się do winy. Wysokie ceny paliw mogą zrujnować firmy transportowe. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, ma odciążyć policję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś nie przyznaje się do winy i odrzuca stawiane mu zarzuty. Polityk Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty prokuratorskie. Dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści. A chodzi o decyzje personalne w służbie więziennej. Woś odpowiada, to zarzut wyssany z palca. Tłumaczy, że ustawa pozwala na decyzję, którą podjął jako wiceminister. A obecne ministerstwo i służba więzienna, jego zdaniem, postępują tak samo, jak postąpił on w czasie pełnienia urzędu. Rosnące ceny paliw coraz mocniej uderzają w przewoźników i firmy transportowe. Ci mówią już wprost, że przy obecnych kosztach część zleceń przestaje być opłacalna. Prowadzenie biznesu zaczyna oznaczać dokładanie do interesu. Katarzyna Młynarczyk.
2: Największym problemem jest oczywiście paliwo przy kilku czy kilkunastu samochodach. Różnica w miesięcznych kosztach może sięgać już dziesiątek tysięcy złotych. Anna Kostrubiec, właścicielka firmy transportowej Olympus Logistics, przyznaje, że jest coraz bliżej granicy opłacalności.
3: Jeżeli samochody firmy zużywają 10 tysięcy litrów diesla miesięcznie, to rok temu za paliwo trzeba było zapłacić tak 59 tysięcy złotych. Przy obecnej średniej cenie 87-88 tysięcy. To już nie jest kwestia tego, że zarabiamy trochę mniej. Przy obecnych kosztach są sytuacje, w których trzeba dokładać.
2: Część firm może być zmuszona ograniczać flotę, a w skrajnych przypadkach po prostu zakończyć działalność.
1: Strażnicy miejscy uzyskali kilka nowych uprawnień, które do tej pory miała tylko policja. Mogą karać choćby za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców albo pieszych przy przejazdach kolejowych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: To, że możemy wystawiać mandaty za więcej przewinień, to znak naszych czasów, tak by choć trochę odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
5: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
4: Nie zdziwmy się, jeśli jesteśmy sprzedawcą i dostaniemy mandat za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim, albo kiedy jako kierowcy zostaniemy ukarani za przejechanie przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Będzie można dostać mandat w wysokości nawet 3000 zł.
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli ciężarówkę pełną migrantów, którzy nielegalnie przyjechali do Polski. To 34 osoby z Pakistanu i Somalii, zatrzymani na autostradzie A2 pod Poznaniem. Wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy. Straż przetransportuje wszystkich z powrotem na Litwę. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. Anastazja Kuś została nominowana przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki w plebiscycie na najlepszego lekkoatletę roku w kategorii Wschodząca Gwiazda. 19-letnia sprinterka została mistrzynią świata juniorów w Eugene.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w dużej części Polski wrócą letnie temperatury. Na północy jeszcze około 20 stopni, ale w centrum i na południu 25, nawet 26. Poza tym sporo słońca, choć na północy i na zachodzie Polski może też trochę popadać. W czwartek chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W bułgarskiej Sofii trwa mecz polskich siatkarzy z Ukrainą o pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zapewniły sobie już awans do kolejnej rundy tej imprezy. Do stolicy Bułgarii za to dziś odleciała 19-osobowa reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w boksie. Obsada tej imprezy jest najsilniejsza od lat, bo wystąpią reprezentacje Rosji, a także Ukrainy. Trener polskiej kadry Tomasz Dylak liczy na 4 medale. Po wielkoszlemowym turnieju w Nowym Jorku została już w tym sezonie tylko jedna prestiżowa impreza do rozegrania, ale tylko dla wybranych, bo w finałowym turnieju w Kalifornii wystąpi tradycyjnie tylko 8 najlepszych tenisistek. Tym razem może jednak zabraknąć w tym turnieju Igi Świątek. O szczegółach opowie Michał Waszkiewicz.
9: W rankingu Rejsy, który uwzględnia tylko wyniki z tego sezonu, Iga Świątek jest dopiero 10. Pewne gry w WTA Finals są Ilena Rybakina, Aryna Sabalenka oraz mistrzynie wielkoszlemowe Mira Andrijewska i Linda Noskowa. Polka straty spróbuje odrobić w Azji, mówi Hubert Błaszczyk z Weszło.
10: Na pewno zdefiniuje to wszystko turniej pierwszy, który jest, czyli w Pekinie. Jeśli Iga zagra bardzo dobrze w Pekinie, czyli mam na myśli tutaj finał lub zwycięstwo, to myślę, że pójdzie za ciosem i będzie walczyć o te finały.
9: Po Pekinie będzie jeszcze tysięcznik w Wuhan. Pytanie, czy Polkę stać na zwycięstwa w obu turniejach?
10: To wszystko, jak widać, nie jest takie proste. Nie ma jeszcze tej powtarzalności, są pojedyncze dobre występy, ale można powiedzieć z perspektywy czasu, że dobre i to.
9: Turniej w Pekinie rozpocznie się za 2 tygodnie, a kończący sezon WTA Finals w Indian Wells 7 listopada.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. UEFA poinformowała, że odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania, Portugalia oraz Maroko będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata.
11: Jest kilka minut po godzinie 21. Ostatnia wspólna godzina tego wieczoru na dzisiaj, więc sprawmy, żeby to była naprawdę dobra godzina. Także podkręćcie radio i lecimy z tym.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

No i proszę, nasza służba zdrowia znów w formie. W Olsztynie mają genialnych lekarzy i sprzęt, ale zabrakło cyferek w tabelce. Poradnia wyczerpała roczny limit punktów, więc pacjentom w zamian za zabiegi pozostaje powrót do bólu. Urzędnicy z funduszu zapewne uznali, że ból przewlekły poczeka grzecznie na nowy okres rozliczeniowy. Niezwykła logika systemu. Jest doskonały lekarz, są chętni pacjenci, ale papierologia mówi kategoryczne nie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

w lustro, w którym nie odbijam się.

0: po polsku.
1: Nadeszła ta smutna pora, że czas się na dzisiaj pożegnać. Ale spokojnie, jutro słyszymy się standardowo o tych samych godzinach. W ramach pocieszenia powiem, że jutro środa, czyli środek tygodnia, więc do weekendu coraz bliżej. A poza tym zostawiam Was z najlepszą muzyką na antenie. Patryk Jaremierski, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd zaostrza kary za łamanie prawa na przejazdach kolejowych. Niecały miesiąc po pożarze w Katowicach rusza odbudowa targowiska. Polacy wygrali 4. mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze tej jesieni kierowców mogą czekać surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Rząd zajął się projektem zmian w prawie drogowym. Jak podkreśla premier Donald Tusk, potrzebne są zdecydowane działania, by poprawić bezpieczeństwo.
2: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
1: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Śledczy badają tragedię pod Kłobuckiem. Według wstępnych informacji śmiertelnie postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Do zdarzenia doszło na służbie podczas konwoju więźnia, mówi rzeczniczka służby Arleta Pęconek.
3: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
1: Na razie służby nie podają więcej informacji. Po niespełna miesiącu od pożaru ruszyła odbudowa spalonego targowiska w centrum Katowic. Powstaje kilkanaście nowych budek handlowych i chcemy, żeby ludzie jak najszybciej odzyskali pracę, mówi zarządca targowiska Tomasz Czuber.
4: Mamy plan zakończyć to z końcem września, aczkolwiek ciężko powiedzieć, czy to się uda.
1: Ze współczuciem o handlarzach mówią klienci.
5: Żal mi jest tych ludzi, tak stracili ten dobytek.
6: Co pani tutaj zazwyczaj kupowała?
7: Przeważnie ubrania. Tą panią tutaj znałam, tu miała bardzo dużo towaru, pięknego towaru i aż mnie serce boli, jak patrzę.
1: Być może do końca miesiąca wszystko będzie gotowe. Sprawca podpalenia, 23-letni mężczyzna, przyznał się do winy. Czeka na wyrok w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. Kiedyś było ich na wsi pełno, dziś praktycznie zniknęły. Kuropatwy mają wrócić do wiejskiego krajobrazu. Przyrodnicy chcą odtworzyć ich populację. Pod Poznaniem samorządowcy i leśnicy uwolnili 600 takich ptaków pochodzących z hodowli.
8: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
9: To był dobry znak, tak?
8: Tak,
9: że one tak spokojnie wyszły.
8: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
1: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Kuropatwy zniknęły z krajobrazu z powodu zmian w uprawach i rosnącej liczby drapieżników. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze 3-0 wygrali z Ukrainą. Wynik sugeruje, że mogło być łatwo i przyjemnie, ale było nie do końca tak. Ukraińcy czasem nawet wychodzili na prowadzenie. Z szacunkiem mówi o nich nasz siatkarz Marcin Komenda.
10: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy jakość gry i to cieszy.
1: Jutro jeszcze mecz z Bułgarią. Biało-czerwoni są już pewni wygrania swojej grupy, a jeśli zdobędą Mistrzostwo Europy, to będą też pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 18 do 20 stopni nad morzem, jutro 24 stopnie na zachodzie, 25 w centrum, podobnie na wschodzie Polski, na południu nawet 26. Na północy i na zachodzie pojawią się deszczowe chmury, ale słońca też trochę zobaczymy.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka. Dziś moimi i Państwa gośćmi są Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz. Zacznijmy od Rafała.
2: Opowiedz nam, jak wyglądają Wasze treningi, jak wyglądają Wasze spotkania?
3: Spotkania zaczynamy gdzieś w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na mini zgrupowaniach.
2: Ile osób liczy Wasza drużyna i jak często udaje Wam się spotykać?
3: Jeżeli patrzymy na zespół seniorski, to liczy 15 zawodników. Jeżeli liczymy wszystkich zawodników, którzy są, no to około 40.
2: Jak często się spotykacie? Słyszałam, że jesteście tak naprawdę z całej Polski, a nawet i z zagranicy.
3: Tak, zgadza się. Jest rozstrzał po Polsce dość duży. Spotykamy się, tak jak wcześniej mówiłem, weekendowo na takich mini zgrupowaniach. Każdy przyjeżdża na 1, 2, 3 dni, w zależności jak to dysponuje czasem.
2: A jak planujesz te treningi jako trener? Są dostosowane do czasu? Takie wdrożeniowe na początek, rozpoczęcie sezonu wyglądają inaczej, później wyglądają inaczej. Jak prowadzisz te treningi?
3: Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy, z kim będziemy grać, wiemy, z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicekrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: Powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność, a jeżeli chodzi o jak długo? W Chorczu jestem od 2019 roku z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno, mocno w tym się zakochałem.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
1: Przejdźmy teraz do Dawida, prezesa i założyciela klubu.
2: Opowiedz nam, jak tutaj powstał ten klub, skąd pomysł na założenie jego, jak to wyglądało od początku?
4: Powiem tak, zawsze interesowałem się sportem, przede wszystkim piłką nożną. Historia jest taka, że w 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
2: Opowiedz nam o swoich sukcesach, jak to wygląda na przestrzeni tylu lat twojego działania?
4: Powiem tak, klub został założony w 2015 roku. Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
4: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych. Jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach 7. miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski. A tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: Powiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
4: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda. Jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale. Powiem tak, często już od, powiedzmy, końca marca, początku kwietnia, tak jak się zaczyna, powiedzmy, ładna pogoda w Polsce, staramy się robić otwarte treningi, ogłaszać się w naszych social mediach, aby zachęcić młode osoby do przyjścia. Myślę, że tu jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo ktoś przychodzi i ten sport po prostu pokocha, albo twierdzi, że to nie jest to, bo woli grę na trawie i wtedy jest go ciężko przekonać. Natomiast doświadczenia przez tyle lat udało się naprawdę wielu fajnych osób, powiedzmy, zwerbować do gry w Beach Soccera i są z nami do tej pory.
2: Wydaje mi się, że to bieganie po piasku jest mega trudne i ciężkie. Wymaga na pewno dużej kondycji, jak pracujecie nad tą kondycją, no tak naprawdę, żeby utrzymać ją do sezonu.
4: Dokładnie tak, jakby jest to na pewno trudne i jest to duży wysiłek dla zawodników, dlatego też tacy zawodnicy muszą być przede wszystkim cały rok w grze. To nie jest tak, że pomimo, że Beach Soccer w Polsce trwa od maja do sierpnia, to ci zawodnicy tylko wtedy trenują. Oni są praktycznie przez cały rok w grze, jak nie na futsalu, na hali, to grają w piłkę na dużym boisku, ale muszą być cały czas w treningu, dodatkowo siłownia, aby być na ten sezon przygotowanym i mocnym i móc walczyć właśnie o najwyższe cele.
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli dziś Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś gościem radiowego studia jest poseł Lewicy Piotr Kowal. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
1: Panie pośle, początek roku szkolnego i nowy obowiązek na uczniach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Nowy przedmiot już w tym roku obowiązkowy. Mówimy o edukacji zdrowotnej.
2: Tak, w tym roku na szczęście obowiązkowy, dlatego że przypominam, że w zeszłym roku ta edukacja zdrowotna została wprowadzona do szkół jako przedmiot fakultatywny. Ja nie ukrywam, jako wiceprzewodniczący Komisji Dzieci i Młodzieży, jako poseł Lewicy, jasno mówiłem, ten przedmiot od początku powinien być obowiązkowy. Dlaczego tak się nie stało? Krótkie tylko przypomnienie, dlatego że środowiska konserwatywne protestowały, bo jednym z elementów tego edukacji przedmiotu była edukacja seksualna. No, nie bądźmy hipokrytami, to też jest część naszego życia i lepiej, jeżeli młodzi ludzie dowiedzą się o tym od osób, które są do tego przygotowane, żeby o tym mówić, niż z internetu czy z jakichś innych źródeł, które często po prostu przedstawiają stan fałszywy, a nie ten prawdziwy, jak ta kwestia edukacji zdrowotnej i seksualnej wygląda. Ale dobrze, mamy pewien kompromis, to znaczy sytuacja dzisiaj wygląda tak, że w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej i później w szkołach ponadpodstawowych będziemy uczyć edukacji zdrowotnej jako już obowiązkowej, z wyłączeniem tego komponentu seksualnego.
1: Edukacja seksualna
2: będzie fakultatywna, jeżeli uczniowie czy rodzice, bo uczniowie pełnoletni, a rodzice do ukończenia 18 roku życia, będą decydować, czy na ten przedmiot posyłają, czy nie. On nie będzie oceniany, nie będzie wliczał się do tak zwanej średniej. Natomiast żebyście Państwo mieli świadomość, czym będzie zajmować się ten przedmiot edukacja zdrowotna. To jest przede wszystkim kwestia edukacji w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. To jest szalenie istotne w dzisiejszych czasach, szczególnie właśnie ten aspekt psychiczny. Ale to też kwestia właściwego odżywiania, informacji na temat tego, jak należy się bezpiecznie odżywiać. Też informacja o aktywności fizycznej, jaki ma dobry wpływ. Kwestia dojrzewania. Przecież młodzi ludzie dojrzewają, muszą mieć profesjonalną informację, z czym się to dojrzewanie wiąże. Mamy kwestie w zakresie profilaktyki uzależnień. Młodzi ludzie są narażeni na bardzo różne, szczególnie w dzisiejszych czasach i przez, mam wrażenie, zbyt łatwy dostęp do pewnych substancji niedozwolonych, żeby mieli świadomość tego, nie na zasadzie takiej, że będzie to gdzieś tam informacja wieszona na plakacie, ale o konsekwencjach stosowania różnych środków, więc ta profilaktyka uzależnień też musi być wprowadzona. No i kwestia jeszcze bezpieczeństwa w internecie i swego rodzaju bezpieczeństwa społecznego, zdrowia społecznego. To znaczy, dzisiaj młodzi ludzie spędzają dużą część swojego życia w przestrzeni
1: wirtualnej,
2: internetowej.
1: Tak.
2: Tam są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, od tak zwanych fake newsów, po prostu na kontakt z osobami, które popełniają przestępstwa o charakterze albo finansowym, albo właśnie też seksualnym. Więc tutaj też ta informacja od najmłodszych lat, żeby nie udostępniać swoich danych, żeby potrafić odróżnić tą informację, którą ktoś nam przekazuje, która jest prawdziwa, a która jest nieprawdziwa. Tego wszystkiego właśnie od tej 4 klasy podstawowej ma uczyć ten przedmiot wiedzy praktycznej. I chcę Państwu powiedzieć, to będzie 1 godzina, natomiast to będzie równie istotne, uważam, z perspektywy naszego życia.
1: Jeszcze powiedzieć, że w tej edukacji zdrowotnej będzie mowa o higienie, wydawać
2: o higienie.
1: Się mogła, że w dzisiejszych czasach
2: ma pani
1: jest to jakby oczywiste i mówić o tym nie trzeba.
2: Ale wiemy, że nie
1: jednak,
2: zawsze.
1: Prawda?
2: Ale jednak, więc kwestia higieny osobistej i tego, jak dbać o własne ciało, również będzie zawarta w tym przedmiocie. Więc oczywiście takie przedmioty jak język polski, angielski, matematyka, no, są szalenie istotne, natomiast umiejętność zadbania o siebie, o swoje ciało, o swoje zdrowie z perspektywy całego życia jest równie ważna. Więc dobrze, że ten przedmiot staje się, tak jak Lewica postulowała, obowiązkowy. Natomiast jest ta kwestia tego komponentu seksualnego. On będzie, tak jak powiedziałem, fakultatywny i tutaj do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o decyzje dla rodziców czy pełnoletnich uczniów. Moja rada jest taka, żeby jednak skorzystać z możliwości uczęszczania na te zajęcia, choć rozumiem, że ze względu często na inne obowiązki też pozalekcyjne, no po prostu tego czasu brakuje. Natomiast jeżeli ktoś ma taką możliwość, to apeluję o ten dobrowolny udział. Ja chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Internet właśnie w zakresie zdrowia, w kwestii dbania o siebie, jest pełen fake news. Odpowiedzialność też tutaj po stronie polityków, żeby promowali leczenie się u lekarzy, a nie gdzieś tam u jakichś dziwnych znachorów. To wszystko też będzie zawarte w tym przedmiocie, więc zwracam się tutaj do rodziców. Ja też jestem rodzicem. Jeżeli jest taka możliwość, nie zabierajmy dzieciom możliwości uczenia się o wszystkich aspektach swojego zdrowia, bo to, że teraz tak godzina mniej będzie, mówię o tym komponencie nieobowiązkowym, to później może się przełożyć po prostu na nasze kwestie naszego bezpieczeństwa. Podejdźmy poważnie do tego przedmiotu, bo jest naprawdę potrzebny. Mówią o tym specjaliści, mówią o tym badania, ale myślę, że świadomi rodzice również wiedzą, że oprócz tej rozmowy w domu na poszczególne tematy, to wsparcie ze strony szkoły będzie bardzo przydatne.
1: Często ta rozmowa w szkole może się kończyć również w domu z rodzicami.
2: Dokładnie, jako rozszerzenie tej wiedzy.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję wszystkim Państwu.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27